0: zasadzie odwrotnie, gdzie mniej migrantów, tam jest najgorsza gospodarka, bo tak się tutaj na dzień dzisiejszy przedstawia. Skąd się bierze ta słaba tolerancja? To nie jest tak, że AfD jest tutaj tylko stricto partią nazistów. Moim zdaniem to jest problem wymyślony. Populizmem nie zmienimy ani jednego problemu.
1: Kosmo po polsku.
2: 6 września mieszkańcy Saksonii-Anhalt wybiorą nowy parlament landowy, Landtag. Wszystko wskazuje na to, że będą to wybory o ogromnym znaczeniu nie tylko dla tego landu, ale też dla całych Niemiec. Analitycy i prognozy instytutów badawczych wskazują, że AfD, Alternative für Deutschland, czyli Alternatywa dla Niemiec, może po raz pierwszy w historii przyjąć władzę w jednym z 16 krajów związkowych Niemiec. Skąd tak wysokie poparcie dla AfD w Saksonii-Anhalt? Z jakimi problemami mierzą się mieszkańcy tego landu i jaka atmosfera panuje na ulicach jego miast na kilkanaście dni przed tak ważnymi wyborami? Monika Sędzierska i ja, Adam Gusowski, pojechaliśmy do Magdeburga w Saksonii-Anhalt, żeby poszukać odpowiedzi na te pytania. Jedną z osób, z którymi rozmawialiśmy, był Krzysztof Blau, który od 40 lat mieszka w Magdeburgu. Od wielu lat angażuje się w działania na rzecz integracji oraz takiego wspólnego życia różnych grup narodowych i kulturowych, a dziś stoi na czele związku zrzeszającego liczne prodemokratyczne instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz integracji. Teraz zapraszam Was na bardzo ciekawą rozmowę z Krzysztofem Blauem, a w najbliższy poniedziałek opublikujemy wielogłosowy reportaż z Magdeburga. To będzie kolejny odcinek podcastu Kosmo po polsku. Warto już teraz zasubskrybować Kosmo po polsku w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej i tam włączyć powiadomienia, często jest to taka ikonka dzwoneczka, żeby nie przegapić właśnie tej premiery, nie przegapić naszego następnego podcastu. A teraz przenosimy się do Magdeburga, gdzie rozmawialiśmy z Krzysztofem Blauem.
0: Nazywam się Krzysztof Blau, jestem dyrektorem zarządzającym instytucji pod nazwą Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt. To jest instytucja jako stowarzyszenie, która powstała prawie dokładnie 30 lat temu. W tym roku obchodzimy 30-lecie. 30 lat historii w kontekście migracji do Saksonii-Anhalt, bo wszystkie te grupy, które od początku tam lat 90., to znaczy przede wszystkim migracja tak zwanych Russlanddeutscher, jüdische Kontingentflüchtlinge, przede wszystkim z tych krajów postsowieckich, połowa lat 90., tam 92 rok. I to były pierwsze te grupy. Członkami założycielskimi były także organizacje wietnamskie, które tutaj już były, ale Wietnamczycy jednak tutaj pozostali. Inne grupy obcokrajowców, które tutaj były, między innymi także i Polacy, przenieśli swój punkt zamieszkania na zachód. I tematem, który wtedy był, jakby to powiedzieć, tym takim bodźcem, żeby założyć takie stowarzyszenie, były rasistowskie rozruchy, które były tutaj w 1994 roku pod nazwą Himmelfahrtskrawall. I to doprowadziło do tego, że Land podjął tą decyzję taką polityczną, że coś takiego powinno powstać, to znaczy powstać może samo, bez Landu, ale my to będziemy wspierać finansowo. I także można powiedzieć, to jest też taki dobry przykład, w jaki sposób można się takim tematem obchodzić, że jednak teraz 30 lat Land w jakiś sposób to finansuje, pomimo problemów finansowych, które wszyscy mamy, ale na razie się trzymamy. Ja stawiam sobie codziennie to pytanie, co będzie 1 stycznia 2027 roku, ponieważ ja muszę mieć do końca roku tak zwany Zuwendungsbescheid, bo jeżeli tego nie będę miał, to 1 stycznia ten budynek jest zamknięty i wszystkie organizacje nie mają domicilu. Także to są takie praktyczne wyzwania, które ja mam, związane naturalnie też z wynikami wyborów, ale ogólnie też z tym, co się będzie działo 7 września.
3: A czy był jakiś taki sygnał już, na przykład od partii AfD, że okej, jeżeli my tutaj wygramy wybory, to takie instytucje zostaną zlikwidowane, jak wasza?
0: Tak, był taki sygnał i to stosunkowo niedawno. Na początku lipca, nie, czerwca, obchodziliśmy tak zwane Sachsen-Anhalt-Tage in Bernburg. I tam byliśmy odpowiedzialni za taką, za taki część tych imprez pod nazwą Welt offene Sachsen-Anhalt. Tam było ponad 30 organizacji, które się przedstawiały. No i tam mieliśmy ciekawe spotkanie albo wizytę właśnie czołowych reprezentantów partii AfD, która po zapoznaniu się z naszą pracą powiedzieli nam tam prosto w oczy, że od września możemy to robić ehrenamtlich. To znaczy, że te struktury, które w zasadzie mamy, nie będą już finansowane, bo my możemy to robić sobie społecznie. Także to było jasne, także z tej partii wiem, co mogę oczekiwać. Z innych partii mam nadzieję, że będą nas dalej, jakby to powiedzieć, finansować, tylko żeby to się tak sprawiło, to muszę mieć do końca roku potwierdzenie. Naturalnie wiele organizacji ma ten sam problem, który ja przedstawiałem. Po pierwsze, wiemy, jaka jest pozycja do tematów związanych, można powiedzieć, jak z ogólnym tematem wspierania integracji. To nie jest tajemnica, to jest wszędzie opisane i też wielokroć powtarzane przez reprezentantów tej partii, że ten temat będzie zamknięty, nie będzie finansowany i tak dalej. Także wszystko, co jest związane z integracją, jest, jakby to powiedzieć, pod tą agidą, że nie będzie dalej wspierane. I to dotyczy wiele organizacji tutaj w Magdeburgu, w Saksonii-Anhalt, ale także organizacje, które od wielu lat zajmują się tematami związanymi z kształceniem demokracji, z kulturą i tak dalej, mają ten sam problem. Tutaj migracja praktycznie rozpoczęła się w roku 2015, a nie jak na Zachodzie w roku 1960. Nie? Tu już mamy różnicę w tym, że tutaj temat migracji jest bardzo nowym, świeżym tematem. Tutaj migranci to są w większości uchodźcy. My nie mamy tej takiej normalnej, zwykłej migracji zarobkowej.
4: Gastarbeiterów.
0: Gastarbeiterów z całej Europy, ze świata, którzy przyjeżdżali przez dziesiątki lat do Niemiec, ażeby pracować, żeby po prostu polepszyć swoje życie i tak dalej. Tego tutaj, powiedzmy, nie ma. Są, ale w porównaniu do ilości uchodźców to są małe grupy. Także cała migracja koncentruje się praktycznie na czterech największych grupach. To jest Syria, to jest Afganistan, to jest Ukraina i to są Indie. I to są te cztery grupy, które dominują całą migrację. I to naturalnie stwarza ten problem, że jest różnica, czy ja mam tutaj osoby, które żyją już 50 lat w drugiej, trzeciej generacji, które po prostu mają całkiem inne powiązanie z daną komuną, z danym miastem, czy ja mam osoby, które raptem 2-3 lata temu albo jeszcze wcześniej tu przyjechały i jeszcze są w tej pierwszej fazie integracji, bez języka, bez niczego, bez pracy, bez zezwolenia na pracę. Nie można tylko liczby porównywać, bo często się tylko liczby porównuje i tak dalej. Na sam Magdeburg, jeżeli sobie to zobaczymy, na dzień dzisiejszy mam około 40 tysięcy migrantów, ale z tych 40 tysięcy to jest prawie wszyscy migranci, którzy mają kontekst uchodźczy. Naturalnie mamy też parę osób z Polski, które nie mają kontekstu uchodźczego lub naukowców, ale ogólnie to powiedzmy. Ja bym powiedział, około 70% to są uchodźcy. Naturalnie to trzeba tak powiedzieć, no, to są wszystko ludzie, naturalnie. Tylko, że jeżeli ja mam osobę, która nie ma jeszcze statusu pobytu, nie zna języka, nie ma, jakby to powiedzieć, powiązania z tym regionem, z pracą, nie ma w ogóle pracy, to nawet stwarza to inne problemy, niż mam kogoś, który już 50, 60, 40 lat tutaj żyje, gdzie się dzieci jego tu urodziły i tak dalej, i tak dalej. To powoduje właśnie to takie powiedzmy, pokazywanie tej migracji i większość osób, całe szczęście o tym wie, że migracja jest pozytywnym rozwojem, ale to pokazuje wszystko zawsze z tej strony problemu, a nie ze strony, jakby to powiedzieć, pozytywnego efektu. No, pozytywny efekt jest moim zdaniem przede wszystkim różnorodność, gdzie ja jestem zdania, że różnorodność wpływa na dobry rozwój regionu pod względem gospodarczym, kulturowym, no i w ogóle demograficznym też przede wszystkim. Bo jeżeli zobaczymy sobie najsilniejsze regiony gospodarcze w Niemczech albo na świecie, to te regiony są bardzo wielokulturowe. Nie ma homogenicznych regionów, które mają jakąś dużą pozycję. Nie? Zobaczcie sobie, nie wiem, czy to Bawaria, czy Baden-Württembergia, najsilniejsze regiony gospodarcze, to tam mamy 35% osób z korzeniami migracyjnymi, a w Saksonii-Anhalt 9%. To znaczy w zasadzie odwrotnie, gdzie mniej migrantów, tam jest najgorsza gospodarka, bo tak się to tutaj na dzień dzisiejszy przedstawia. I to są te pozytywne efekty, które naturalnie trzeba zauważyć. Naturalnie nie wolno, i to nie jest też moim celem, ażeby problemy w jakiś sposób nie przedstawiać, bo one są, ale po to mamy, jakby to powiedzieć, rząd, po to mamy instytucje, które mają odpowiednie prawo do tego, żeby problemy nie dopuszczać albo te problemy zmienić. Nie wolno to po prostu tak to tworzyć, jak gdyby tego nie było. To trzeba robić.
4: A możemy na chwileczkę zostać właśnie przy tych największych problemach tej migranckiej grupy, czy cudzoziemców w Magdeburgu, w Saksonii. Czy to jest integracja, czy to jest, nie wiem, wejście w życie zawodowe, w szkolnictwo, uznanie jakiegoś zawodu, który się przywiozł ze sobą. Gdzie widzisz ty osobiście największe wyzwania, największe elementy tej gry, które można byłoby ewentualnie naprawić?
0: No ja myślę, że to się wszystko gdzieś łączy. No jak przedstawiałem strukturę migracyjną, pozostajemy tutaj w Magdeburgu, ale ona jest podobna w innych miastach. Duża część osób jest nowa, świeża, jeszcze niezintegrowana, to znaczy bez kursów językowych. Często spowodowane to jest tym, że brakuje odpowiedniego statusu pobytu. Z tego powodu te osoby nie mają dojścia do rynku pracy. Nie mają możliwości, ażeby swoje zawody, jeżeli jakieś mają, odpowiednio uprawomocnić. Jeżeli ja mam 70% osób z grup uchodźczych, to też wiemy, że te osoby bardzo często nie mają wykwalifikowanych zawodów, bo tak to po prostu jest. Często pracują w zawodach takich pomocowych, fizycznych, gdzie też jest naturalnie potrzeba, ale bez braku kwalifikacji to są zawody, które też nie mają odpowiedniej dochodu i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś to się wszystko łączy. To jest temat Magdeburga, gdzie ja osobiście się zastanawiam, skąd się bierze ta słaba tolerancja w kontekście właśnie migracji. I dochodzę do wniosku, że często to jest, że ten proces migracyjny, on był dla Magdeburczyków za szybki. To znaczy 2015, pierwsza fala syryjska. Do 2015 w Magdeburgu żyło około 2% migrantów. I to sobie trzeba tak trochę, ja nie chcę tego usprawiedliwiać, ale trzeba sobie wyobrazić jakieś miasta, nie wiem, które nazywają się toleracyjne na zachodzie, gdyby one miały w tak krótkim czasie prawie pięciokrotność migracji. I to musi społeczeństwo wpierw skonsumować w jakiś sposób. I tutaj znajdujemy się w takim punkcie, gdzie ja myślę, że tutaj też chodzi o to, czy damy radę to w Magdeburgu, czy społeczeństwo się z tym pogodziło, albo czy nie będzie się z tym godzić i będzie to widziało jako coś, z czym nie można się pogodzić. Ogólnie atmosfera naturalnie mogła być lepsza, ale no jest jak jest, co zrobić. No przecież moim zdaniem możemy tylko wspólnie żyć, jeżeli się gdzieś wspólnie w jakimś punkcie w środku znajdziemy i każda strona ze swojej strony coś odda. Przecież niedawno dopiero została wydana takie badania Konrad Adenauer Stiftung, jakie grupy migranckie wybierają AfD. No to tam jest też dużo migrantów, którzy AfD wybierają, bo mają nadzieję, że przez to po prostu dojdzie do jakiegoś, nie wiem, tak zwanej Deutsche Ordnung i tak dalej, co każdy sobie to przed tym przedstawia. To jest coś, co jednak trzeba politycznie, społecznie badać, obserwować. To nie jest tak, że AfD jest tutaj tylko stricto partią nazistów. To jest 40% wyborców.
4: No dobrze, można by było powiedzieć, że 40%, które wie, że jest to partia obserwowana przez Fassungsschutz i to się dzieje nie bez powodu. Więc można być niezadowolonym z systemu, oczywiście, ale można mieć też świadomość tego, że to, co obiecuje wyjście z tej sytuacji, ma bardzo mało wspólnego z tym, jak chcemy tak naprawdę żyć.
0: To jest bez dyskusji, to jest jasne, bo AfD nie ma żadnego programu, który by w jakiś sposób to zmienił, bo jeżeli przeczytacie sobie ich program, to jest naturalnie, ja osobiście jako obywatel Niemiec mówię, że to są bzdury, bo tam nie ma nic, co praktycznie by funkcjonowało. Bo same powiedzenie, że będziemy, jakby to powiedzieć, abschieben i takie rzeczy, wiadomo, że to są, jakby to powiedzieć, nie tylko europejskie, ale także i niemieckie ustawy i tak dalej, i tak dalej. Tam sobie nikt nie będzie kogoś tam abschieben. To ale działa populistycznie i to jest właśnie ten problem, który my się staramy w jakiś sposób tutaj na miejscu złagodzić w tym, że ja wiem, że jedyną formą, ażeby zmienić nastawienie do siebie, ale przede wszystkim tutaj tej grupy przyjmującej, to jest poznanie się. Jeżeli my się nie znamy, jeżeli Magdeburczycy nie mają pojęcia o tym, kto jest obcokrajowcą, jak żyje, co to jest za osoba, bo nie ma nigdzie punktów do poznania się. Nie chodzi o punktów takich jak nasz budynek, naturalnie, ale Magdeburczycy nie chodzili wspólnie do szkoły z obcokrajowcami, nie bawili się w piaskownicy razem, nawet razem nie pracują. Widzą się na ulicy i robią nie, na drugą stronę ulicy. I to jest ten problem. Ja jak się mam otworzyć, jeżeli ja nie znam nikogo? Ja to z własnego tutaj podwórka mówię, ja codziennie mam... dla mnie to w ogóle nie odgrywa roli, jaką osoba ma kolor skóry, skąd pochodzi. To się zapomina tutaj. Ja jestem przekonany, że większa część ludzi, którzy by tutaj byli 2 tygodnie w tym budynku, po 2 tygodniach by tak samo myśleli. Bo widzą, że to są wszystko osoby jak ja i ty. Że to nie jest barierą, skąd się pochodzi, tylko barierą jest to często, jaka jest osoba. Jeden jest taki, drugi jest taki, ale to mamy też w społeczeństwie tym rdzennym. Przecież to nie jest tak, że ja każdego Niemca lubię, jednego więcej, drugiego mniej. To naprawdę, uwierzcie, to jest jeden z głównych problemów, brakuje, jakby to powiedzieć, tego wspólnego poznania się. Nie? Także...
3: Też strach przed tym nieznanym, widzisz coś takiego?
0: Tak, populizm, obce, nieznane, często stereotypy, które są.
4: Ja chciałem jeszcze powrócić, zatoczyć trochę koło. Ja trochę tak słyszę z tych twoich wypowiedzi i wolę się dopytać, czy faktycznie migranci, uchodźcy, cudzoziemcy w Magdeburgu, w Saksonii, Anhalt są jakimś problemem? Czy jest to faktyczny problem, czy wymyślony na potrzeby wyborów, czy wyborców, czy ponieważ jest to temat zastępczy, a innych nie ma?
0: Moim zdaniem to jest problem wymyślony. Bo nie ma takich stricte problemów, gdzie ja bym musiał powiedzieć, słuchajcie, to jest problem, który rozumiem, że tak się dzieje. Ale co do tego dochodzi, że ja mam odczucie, że dużo osób po prostu nie odbiera już albo nie chce odbierać innych informacji, które są podawane przez media i tak dalej. Nie? Jeżeli ktoś mówi, słuchajcie, tak nie jest tak źle, bo to jest jednak... tego i tam 80% pracuje i tak dalej. To jest grupa, która tego nie przyjmuje, bo ona ma swój pogląd i tak jest. Nie? Powodem tego jest, że przez dłuższy okres czasu nic się nie robiło w tym kierunku, że się pozostawiło się to po prostu gdzieś tak bokiem, to się rozwijało. Myśmy powiedzieli, dobra, robimy mur, a tam za murem co się dzieje, no to nas nie obchodzi. I to doprowadziło do tego, że jednak pewna dynamika, własne media i tak dalej, że ona się tak tam silnie, jakby to powiedzieć, zadomowiła, że tam nie zmienisz tych poglądów. Nie? Ja rozmawiam, staram się rozmawiać z wieloma ludźmi, żeby samemu po prostu odczuć, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Może to jest takie, też taki wentyl dla wielu w kontekście takiego... Że coś jest niesprawiedliwe, że ludzie by oczekiwali, że było sprawiedliwe. Nie? No bo jest jednak trochę inna historia tutaj Niemiec Wschodnich. Nie? Tutaj czują się osoby, pomimo tego, że po zjednoczeniu przecież to, co się tutaj zdarzyło, to jest fenomen. No? Na szczeblu, powiedzmy, też świata, w tym tej szybkości i tak dalej, i tak dalej. To jednak są osoby, które czują się jakoś niesprawiedliwie, z jakiego powodu, nie wiem. Nie? Bo nawet ten slogan AfD... No chcemy tych starych Niemiec. No jakich starych? Z jakiego czasu? 33, 39, 45, 89? No jakich starych? Przecież tak dobrze jak teraz, mam nadzieję, że tak pozostanie, nie żyło się jeszcze nigdy w Niemczech. Pomimo wszystkich problemów, które teraz mamy, ale one jeszcze nie dotarły, jeszcze się żyje okej. Okay. Mamy wysoką stopę zatrudnienia i tak dalej, jeszcze jest okej. Okay. Ale pomimo tego, sloganie mamy, chcemy tych starych Niemiec.
3: Krzysztofie, jeżeli rozmawiasz z wyborcami AfD, po pierwsze, czy oni mówią o tym otwarcie, że są wyborcami AfD, czy mówi się o tym otwarcie, czy raczej to jest takie ukrywane? I drugie, jeżeli z nimi rozmawiasz, to co właśnie jest tym głównym argumentem, że oni decydują się na oddanie głosu na AfD?
0: No ja odczuwam od pewnego czasu taką otwartość do tego tematu, to znaczy, że potwierdzają, że wybierałem AfD, że to już nie jest ukrywane. Tego długo nie było, po prostu się odczuwało, że ktoś ma inną opinię, ale nikt nie powiedział, ja wybieram. Teraz mówię, ja wybieram. Nie? Także to nie jest coś teraz takiego, że ktoś się tam wstydzi albo tak dalej. I to już jest bardzo niebezpieczne, jeżeli się już ma taką otwartość. To są takie formy oczekiwania niesprawiedliwego podziału między ja muszę tak ciężko pracować, inni nie pracują, inni otrzymują wszystko za darmo, ale dodatkowo mam takie odczucie, że jest duże niezadowolenie z polityki rządu. Nie tylko powiedzmy tutaj, to się przenosi na jeden temat i to jest później taki wentyl obcokrajowcy. Ja mówię, że no ale co ty od niego chcesz? No bo oni tam tak, no ale no dobra, ale wiesz, to co w Berlinie się robi, to już jest nie do wytrzymania. Jak rozpoczynasz rozmowę taką trochę rzeczową, to lądujesz w Berlinie. Ja bym powiedział, 20% to są wyborcy AfD, oni już zawsze byli i tak dalej, i oni mają swoją pozycję. Te inne to 20% są osoby, które mają ogólne niezadowolenie z różnych powodów i mają wentyl, który jest partią, która jest populistyczna i która podaje im łatwe rozwiązania, których nie ma.
4: No dobrze, ale rozwiązania na problemy też, których nie ma na teraz.
0: No tak.
4: W takim razie, jakie są problemy? Znaczy, czym tak naprawdę no, polityka Saksonii powinna się zająć? No to chyba nie jest raj na ziemi. Znaczy, nie możesz powiedzieć, że nie ma problemów.
0: Są naturalnie problemy, ale one są w większości problemami geopolitycznymi lub powiedzmy federalnymi. Bo droga energia, która po prostu doprowadza do tego, że gospodarka ma problemy w Saksonii-Anhalt. Tego nie załatwimy na szczeblu landu. My nie załatwimy cen ropy na szczeblu landu i tak dalej. My nie załatwimy, nie wiem, klimatu na szczeblu landu i tak dalej. To jednak jest ten problem, że wszystkie te tematy są w dyskusjach wyborczych, co nie mają tam w ogóle nic do szukania. No bo co ja mogę zmienić w kontekście wojny?
4: A mogę się w takim razie dopytać, bo są obszary, które musi ogarnąć Landespolitik, to jest na przykład edukacja,
0: tak?
4: Czy są problemy tutaj, nie wiem, w szkolnictwie zawodowym, czy uniwersyteckim, tak. Czy nie wiem, czy może nie ma przedszkoli?
0: Wszystko mamy.
4: Wszystko.
0: Mam mieszkania, szkoły, najtańsze mieszkania w Niemczech, żłobki, przedszkola, zatrudnienie, szuka pracowników. Pozytywne efekty w tym roku mamy chyba 14% uczniów w szkołach zawodowych z korzeniami migracyjnymi już. To jest na nasze warunki dużo. To jest 10 lat i jednak powoli zaczyna się to, jakby to powiedzieć, normalnie kręcić. Nie? Teraz uczniowie to są dzieci, które wtedy z rodzicami tutaj dotarły. Nie? Teraz mają 15-16 lat, idą do szkoły zawodowej, uczą się tam zawodu i tak dalej. Zatrudnienie w takich branżach, powiedzmy, logistycznych, spożywczych i tak dalej jest właśnie bardzo duże w kontekście migrantów. Nie wiem, co by się w ogóle działo w tej logistyce albo w przemyśle spożywczym, gdyby nie było osób z korzeniami migracyjnymi. To by nie działało, to by było puste. Także pytasz się cały czas o problemy. No, namyślam się, no problemy, no. Każdy potrzebuje więcej kasy. Każdy by był chyba młodszy niż starszy i zdrowy i tak dalej. To ma każda ogólnie naprawdę...
4: No właśnie, zdrowie. Landespolitik to jest też zdrowie, nie? Tak. Czyli zadbać o kliniki, zadbać o lekarzy, również w Ländlicher-Raum.
0: Tak, jasne. Ale tego się nie da załatwić przez jedną, jakby to powiedzieć, legislaturę rządu. Do tego trzeba mieć, moim zdaniem, nowy plan, nie tylko dla Landu, tylko dla Niemiec. Demografia wszędzie nas, jakby to powiedzieć, dokucza. Nie tylko w Saksonii-Anhalt, nie tylko na wschodzie, ale tutaj szczególnie, to jest jasne. Ale ja nie mogę być tak naiwnym i wierzyć w to, że jakiś fachowiec, jakiś lekarz, jakaś lekarka dobrowolnie tu przyjdzie pracować w jakiejś pampie, nie wiem, na wsi, a niemiecki lekarz pojedzie do Szwajcarii albo do Austrii. No, dlaczego ma obcokrajowiec pracować na wsi? Nie? To jest przecież jasne. Nie? Także to nie są rozwiązania. Rozwiązania muszą być strukturalne, całkiem innego typu. Migracja zarobkowa, fachowców wspomoże, ale ona nie będzie tym rozwiązaniem w wielu branżach, bo to nie funkcjonuje. Naturalnie musimy szkolić Niemców. Bo nikt tego po prostu nie rozumie, dlaczego nie szkolimy więcej personelu medycznego, niż potrzebujemy. Nie? No to jest wypowiedź, no dobra, ale szkolimy statystycznie tyle, ile ma być. Tylko oni nie pracują w pełnym wymiarze czasu. Także są problemy strukturalne. Na przykład szkolnictwo. Nie? Tak samo. Brakuje nauczycieli. Wszędzie. Na wsi najbardziej. No, ale to się okazuje, że statystycznie jest wykształcanych dosyć nauczycieli i nauczycielek, tylko duża część nie pracuje w pełnym wymiarze czasu. Teraz trzeba po prostu jakoś ponowić tą statystykę i powiedzieć, dobra, jeżeli wychodzimy z założenia, że forma życia się zmieniła i tak dalej i nie wszyscy chcą na pełnym etacie pracować, tylko mniej, no to muszę więcej szkolić. Ale to znowu potrwa parę lat. Potrzebujemy taki okres przejściowy naturalnie, ale na pewno się każdy na tym zastanawia, co robić i tak dalej, ale to jest wiele tematów właśnie takich geopolitycznych. Co można tu w Saksonii Anhalt zrobić, to jest na pewno wspomagać dalej punkty, które się troszczą o to, ażeby ludzie wspólnie w jakiś sposób spędzali czas, się spotykali, wymieniali, bo to jest ten temat. Zobaczcie teraz, wspomniałem o tych uczniach. Nie, to byli dzieci. Ci uczniowie chodzą teraz do szkoły zawodowej. Automatycznie mają kontakt z niemieckimi uczniami i tak dalej. Na to potrzeba czasu. Chociaż, co mnie dziwi, na Zachodzie, gdzie mamy już, jakby to powiedzieć, tą integrację już, nie wiem, 60 lat, ma AfD też bardzo wysoki poziom. Jeżeli sobie zobaczymy na przykład Baden-Württembergię, to oni startowali na temat 4%, a mieli 20%. Albo Niedersachsen ma teraz też 20%. Także to nie jest problem tylko wschodu. To nie wolno tego ograniczać. To jest problem, który musimy politycznie, społecznie na ten temat dyskutować. Co tutaj jest grane w tym wszystkim? Bo populizmem nie zmienimy ani jednego problemu.
2: To była rozmowa z Krzysztofem Blauem, szefem Auslandsgesellschaft w Magdeburgu. Za uwagę dziękują autorzy podcastu Monika Sędzierska i Adam Gusowski. Już teraz zapraszamy na następny podcast Kosmo po Polsku, na wielogłosowy reportaż z Magdeburga, no na krótko przed tak ważnymi wyborami do Landtagu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Podobał Ci się ten podcast, to zasubskrybuj Kosmo po Polsku w Twojej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia, mówi Adam Gusowski.
1: Kosmo po Polsku.